anzazim. Anzaziam, chadi ndauya. Chao nana kudakwa mali anzazi, nyara zako, mali ndia nosia chete.